Kwari kune dakada akuzvavo zvoruga nkomo imhani mafanele kwala ka Jilongo. Amen.